Jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: You said you'd never buy your kid candy from the checkout aisle. Or forget extra diapers. And never give in to a meltdown. You'd never lick your thumb to clean their face. Never let them have too much screen time. And never bribe them for just one more bite. You say you'd never let them out in public without their hair brushed. Never, ever become a minivan mom. And you'd never give them your phone for a quiet dinner.
2: Calling boss work phone.
1: So when you say you'd never leave your child in a hot car, no, it can happen. Cars get hot fast, and kids can be at risk in temperatures as low as 60 degrees Fahrenheit. Never happens. Before you leave the car, always stop, look, lock. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.